Projekt Radia Synergy Positive Destinations oferuje wsparcie i pomoc osobom poszukującym pracy lub możliwości szkolenia. Pomożemy Ci napisać CV, list motywacyjny, formularze wniosków o pracę oraz udzielimy poradników dotyczących rozmów kwalifikacyjnych. Oferujemy także pomoc w wypełnieniu wniosku prawo jazdy, PVG lub paszport. Pomożemy Ci również w ubieganiu się o przyjęcie na studia lub dalsze kursy doszkalające. Więcej informacji można znaleźć na stronie synergy.org. Aby zarezerwować bezpłatne spotkanie indywidualne, wyślij e-mail na adres javid@synergy.org lub zadzwoń pod numer 0141 445 3741. Synergy Radio, helping you reach positive destinations.